Z nas nie zostawcą, kiedy są nie obaczyli, kiedy widzicie, co lepiej. A nas z siebie chłopcy, a na tym sami. Una. Una, przywesunie, a z nią cofnie na sali.